0: 101.6 FM.
1: Pareizais laiks 9:00 vakarā.
2: Polsko-Falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwa atrakcji. Polsko-Falówka. Twój polski program w Dyneburgu.
3: Dobry wieczór. W studiu Radia Alice Plus jestem ja, Aleksandra. Zapraszam wszystkich na kolejną audycję Polsko-Falówka. Przygotowałam dziś dla Was polską muzykę, aktualności. Opowiem o otwarciu wystawy Darii Smirnowej pod tytułem Intuicja, Wiedza, Nadzieja. Zajrzymy na ulicę Ryską w Daugavpils, gdzie odbyło się święto tej ulicy. Będziemy gościć w Domu Polskim, gdzie z okazji Dnia Poezji odbył się wieczór poświęcony poetce Oldze Daugszcie. Sprawdzimy, jak przedszkolacy z polskiego przedszkola w Daugavpils obchodzili Dzień Ojca. Więc zapewniam Wam, że będzie ciekawie, barwnie i oczywiście po polsku. Tym samym rozpoczynamy dzisiejszą polską godzinę. Zapraszam być razem z nami.

0: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
1: Kalendarzu 14 września i oto wydarzenia, które odbyły się na przestrzeni lat i o których warto wspomnieć dzisiaj. Rok 1557. W Pozwolu został zawarty układ między Polską, Litwą i inflamską gałęzią Zakonu Krzyżackiego, skierowany przeciwko Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu. Rok 1960. Powołano Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Rok 1973. Na Łotwie utworzono pierwszy w naszym kraju Park Narodowy Gauja. No a w roku 2001 odbyła się premiera historycznego filmu Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. W kalendarzu świąt nietypowych dziś jest Dzień Walki z Wypalaniem Zawodowym. W Polsce imieniny obchodzi Cyprian i Roxana, a na Łotwie Sandra, Sania, Sanita i Santa. Cytatem na dzień dzisiejszy wybrałam słowa Zofii Naukowskiej. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający na swój sposób piękny.

0: Polsko-Falówka. Twój polski program w Dyneburgu. Życzymy miłego wieczoru.
1: Polsko-Falówka i czas rozpocząć wiadomości z ubiegłego tygodnia. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski 9 września odwiedził Łotwę. Podczas wizyty szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych spotkał się z polskimi żołnierzami i rozmawiał z ministrami spraw zagranicznych Łotwy, Finlandii, Irlandii i Węgier. Podczas wizyty na Łotwie wicepremier Radosław Sikorski i minister spraw zagranicznych Łotwy Baiba Braże odwiedzili bazę wojskową Adaży, w której stacjonuje Wielonarodowa Brygada NATO. Podczas spotkania szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska i Łotwa stoją przed podobnymi zagrożeniami i wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa. Nasze kraje ostatnio doświadczają naruszeń przestrzeni powietrznej spowodowanych przez Rosję, presji migracyjnej na naszych granicach oraz innych wrogich działań sabotażowych, mówił wicepremier Radosław Sikorski i przypomniał, że Polska i Łotwa są liderami w NATO pod względem wydatków na obronność. Wiceminister Sikorski podkreślił, że baza wojskowa w Adaży jest symbolem polsko-łotewskiej współpracy w dziedzinie obronności. Grupa bojowa, która stacjonuje w bazie, jest prowadzona przez Kanadę i razem liczy około 2850 żołnierzy, w tym samym ponad 230 z Polski. Trzon 19. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego Łotwa stanowią żołnierzy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania. Wicepremier Sikorski spotkał się z polskimi żołnierzami i uczestniczył w prezentacji sprzętu wojskowego. Podczas wizyty na Łotwie wicepremier Radosław Sikorski wziął udział również w spotkaniu z szefami dyplomacji Łotwy, Finlandii, Irlandii i Węgier. Ministrowie rozmawiali o zagrożeniach hybrydowych w Europie. Szef polskiej dyplomacji mówił o intensyfikacji wrogich działań hybrydowych Rosji wymierzonych w członków NATO i Unii Europejskiej, w szczególności państwa wschodniej flanki. Podkreślił konieczność ścisłej współpracy na rzecz przeciwdziałania tego typu akcjom. Ministrowie omówili także kwestie rozszerzenia Unii Europejskiej, w szczególności dotychczasowe postępy Ukrainy, Mołdawii i państw Bałkanów Zachodnich. Wicepremier Sikorski zwrócił uwagę na potrzebę przeprowadzenia pogłębionej dyskusji na temat funkcjonowania Unii Europejskiej w przyszłym poszerzonym składzie. Rozmowy dotyczyły także sytuacji w rejonie cieśniny Ormus. Ministrowie zwrócili uwagę na potrzebę wypracowania dyplomatycznego rozwiązania konfliktu i przywrócenia wolnego, bezpiecznego przepływu przez cieśninę Ormus. Ministrowie złożyli także kwiaty pod pomnikiem wolności w Rydze.

10 września w Galerii Domu Polskiego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac Darii Smirnowej pod tytułem Intuicja, Wiedza, Nadzieja.

refleksji i osobistej interpretacji o wystawie w Domu Polskim artystka Daria Smirnowa mówi następująco. Dzisiaj w Domu Polskim można zobaczyć moją pierwszą wystawę autorską pod tytułem i koncepcją Intuicja, wiedza, nadzieja. To jest wystawa prac w technice tkanin artystycznych. Przeważnie tworzę techniką przydolkowania, dziergania, jak również tkania i szycia. Używam różnorodne materiały, eksperymentując z formami, barwami i symbolami. Ta działalność to jest moje hobby, ale jestem codziennie związana w swojej pracy ze sztuką, ponieważ pracuję w Muzeum Sztuki Rodko przewodnikiem. Tworzę różne projekty związane ze sztuką. Kadra twórcza Centrum Kultury Polskiej zaprosiła mnie do współpracy, więc w taki sposób zaistniał ten projekt. Bardzo się cieszę, że jestem częścią oferty kulturalnej Centrum Kultury Polskiej w nowym sezonie twórczym. Część ekspozycji to dawne prace, które z ogromną przyjemnością integrowałam do nowej koncepcji tego projektu, mieszając dawne z nowym. Jedną z najbardziej spontanicznych pomysłów było dodać do ekspozycji zdjęcia, więc moja koleżanka Ewie Andruszkiewicz-Jonane technicznie to wykonało. I to jest jeden z najciekawszych akcentów, który zrealizowałam na potrzeby tego projektu. Wernisaż zgromadził miłośników sztuki, przedstawicieli środowisk kulturalnych oraz wielu znanych artystów plastyków Dyneburga. Gości mieli okazję spotkać się z artystką, porozmawiać o inspiracjach tworzących jej twórczość oraz poznać historię powstania wybranych dzieł. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, sprzyjającej wymianie myśli i artystycznych doświadczeń. Ekspozycję można oglądać w Galerii Domu Polskiego w godzinach jej otwarcia. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do odwiedzania wystawy i poznania twórczości Darii Smirnowej.

0: Polskofalówka. Polskie granie w Twoim mieście.
1: W miniony weekend, a dokładnie w niedzielę, na Łotwie obchodzono Dzień Ojca. Więc już w piątek przedszkolaki starszych grup z przedszkola polskiego imienia Jana Platera Gajewskiego w Dyneburgu zaprosili swoich ukochanych tatusiów na wspólną zabawę na świeżym powietrzu. Dobry nastrój i świetną zabawę gościom i ich pociechom zapewnili bohaterowi Nieznajek i Znajka. Wspólny ruch, uśmiechy dzieci pozwoliły ojcom oderwać się od codziennego zabiegania i podarować sobie i swoim skarbom najcenniejszą rzecz – wspólnie spędzony czas. Więc na nudę naprawdę nie było czasu.

W sobotę życie kulturalne i rozrywkowe Edynburga było bardzo huczne i bogate. Centralna ulica miasta obchodziła swoją uroczystość, ponieważ celebrowano tak zwane tradycyjne święto ulicy Ryskiej. Wzdłuż całej ulicy podziwiać można było instalacje świetlne, pokazy artystów, prezentacje różnych pojazdów zabytkowych i pojazdów służb operacyjnych. W kościele śpiewały chóry i grała orkiestra. Na kilka scenach muzycznych spotkać można było różne zespoły i wykonawców, a także potańczyć w rytmach muzyki rozrywkowej, którą prezentowały różne DJ-e. W Centrum Sztuki Arka, które również znajduje się przy ulicy Ryskiej, dla najmłodszych przedstawiono spektakl Jak zwierzaki wykopali rzekę Daugava. I aby przedstawienie się rozpoczęło, dzieci musiały nauczyć się liczyć do 3 w różnych językach, między innymi po polsku. Na jednym z odcinków ulicy Ryskiej spotkaliśmy malarkę polskiego pochodzenia Alinę Pietkun, która malowała znane widoki miasta Daugavpils przedstawione na zdjęciach. A przy fontannie kaskadowej na końcu ulicy Ryskiej, gdzie ta spotyka się z ulicą Stacijas, dawne pejzaże ulicy mijały się z obecnymi i w odcieniach kolorów, szarości, przeszłości i światła działa się prawdziwa magia.

polskofalówkę i my kontynuujemy. I teraz jest dobra wiadomość związana z rzemieślnictwem. Rzemieślniczka z latgalskiej gminy Naujene, Inna Wajkule, zajęła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie plecionkarstwa w Polsce. W ciągu 2 dni wykonała plecioną szkatułkę, która zwyciężyła w kategorii galanteria. W festiwalu wzięło udział 132 mistrzów 66 krajów. Dla samej autorki Inny Wajkule ta podróż była od dawna marzeniem i okazją do opowiedzenia o łotewskiej tradycji plecionkarstwa. Gratulujemy rzemieślniczce Innie Wajkule zwycięstwa.

0: Słuchasz Polskofalówki, programu polskiego w Dyneburgu.
1: Polskofalówka i teraz jest czas dowiedzieć się, co ciekawego czeka na nas w najbliższym czasie. I już 26 września bieżącego roku o godzinie 12 w Państwowym Gimnazjum Polskim imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils przy budynku ulicy Maries 1E odbędzie się 17. Dyktando Polskie na Łotwie. Dyktando, jak zwykle, ma charakter ogólnołotewski. Mogą brać w nim udział wszyscy chętni od 13 roku życia. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłosić się na dyktando polskie na Łotwie można do 22 września drogą elektroniczną, skrzynka mailowa sekretare@depolwsk.lv albo dzwoniąc pod numer 26128484 albo 654-51003. Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnołotewskim 17. dyktandzie polskim na Łotwie. Przypominam, że odbędzie się ono 26 września bieżącego roku o godzinie 12 w Daugavpils przy ulicy Maries 1E. Serdecznie zapraszamy.

0: prognoza pogody.
1: Jutro, we wtorek, 15 września, synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże. W nocy temperatura od plus 13 do plus 14 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają mgłę. A w dzień powietrze przegrzeje się od 18 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr powieje od kierunku zachodniego z prędkością od 2 do 4 metrów na sekundę. Synoptycy opadów nie zapowiadają.

Zbliża się godzina 22 i to znaczy, że czas, drodzy słuchacze, z Wami się pożegnać. Dzisiaj program dla Was przygotowała Aleksandra. Życzę Wam kolorowych snów i do usłyszenia w kolejnych programach Polsko-Falówka. Do zobaczenia!

0: Polsko-Falówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
1: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.